Hi, witajcie z redu 6. maja. Dożno je nieszto cele wasy bite, zo przesunu dla sportowego wierzka nudom termin pruwaniu. Najprzedeższa kryka, że lubi wokleczanc z szulery o to niczo nie budzie z tym finalom w Berlinie. A nie tylko je dola klopwało. Što su szulery o czera krótko przed wodzie z dom Benešo, czy takle powiedali, to zoniczy tu nudom. Sodom po 6 nie tylko.

0: Dla? Gat? Što? Lexia, prosi so!
1: Za mnie proszę jenoś wodu.
2: Z abo bies?
1: Jenoś wodu proszę.
2: To sim zrozumiu, ale ma wona być z pryskaniem abo bies.
1: A nie. Za mnie proszę wodu bez wulikuje kisaliny.
3: Witaj, taj.
4: Witaj, knamaj, Lexio. Dobre ranie.
3: Što waju zabiera?
2: Woko miknie jenoś na ju snydań. Ale muszę się przedstawić, że nudom temu namakamy.
3: Woda z albo bez na przykład?
1: Dobra idea. Ja sobie nie zrozumiał, że trzeba ludzie wuliku kisalinu we wodzie. Gdyż ja tak upryskacu wodu piju, mi nudom syzy we woczach steja.
2: Bola mnie to zcyła tak nie. Ja ją lubuju.
1: Tu już Lexio. Sto możesz k tomu rec, że mi syzy bieża. Gdy stajku wodu pił, a tady nie może dostyje myć, a ani kuska ze syzami nie wojuje.
3: Jara dobre łopki dźbłanie. Po takim na wodu z wulikowej kisalinu każdy człowiek inak reaguje. Czy jedni reaguje przy piciu ze syzami, drugim tajka woda z cywa niczo nie uczyni.
1: Czego dla mi syzy bieża?
3: Dokelż wulikowa kisalina slinoki hubie albo nosu, hoj, ja praju raz kusa, štož dje jako signál přes nervove čare k slzovým žauzam a jim signalizuje, zo maja vočko škitač a šo jemu njetojace vupokač a nudom z čiva odviesč.
2: A to pola mě všo tak nevodbeži?
3: Nie, tvojim slinokam voda s prskanjom najskere ničo ne učini.
2: Ale ja to s tými slzami tež znaju.
1: To sem čipna.
2: Tož mam ja vjedži, kus kvotre je peperonie, a do neje kusnu započnu mi nudom slzu bežač.
1: To mi zase ničo ne učini.
3: Haj, jara rinje. Pak zneseš peperoni, pak zneseš vodu z vulikovej kisalinu.
1: Nitko vimoj. Lube Jack!
3: Dajtaj se snidajn ze svodžeč, kojždy po svojim svodže.
2: Lube Jack, Lexio, vo tym dobušče kus přemysluvač, zavšče z vodu a peperoniu išče kus eksperimentuju. Nejsem vidžal, co dava tajký zvisk me subu a vočemi.
3: Ha, nezabuč na nosniki při experimentovaniu, hej?

0: Policja z G.
1: Bądźlu Szipuniu je we Wojerecach 26-letne kolio słabadniu. Muż są niezrani, zawołana policja pak zwiści sobie un pił. Test uniesie niemale 2,5 promila alkohola we krwi. Nietko zmiesa 26-letne wopiłstwa we Wopkocze dla zamówić. W nocy na Bądźlu są so nieznaczy we Kamencu przy stadionie Mocine do przykuskowo a napojowego automata zadobyć spytali, to se im nie poradzi, oni zaostali chupak wiecnu szkodu niecze 5000 euro. A potem, co su policju i żonieczelu do gozwu pola budyste cuali, dobiachu zastojnicy Bądźlu wieczo znowu tam jecz. Po ušem zdaču miešam 86-letný muž probléme traktor viesče na droze vodič. Kontrola potom vúda, zo jednáše sovo samsného muža kajš nedželu a vún bie znova vopite, test vúne sa viacač 2 promily alkohola vykrej. Tunraz zavisčechu policistča kľúčiky traktora, zo bych u dalším neskutkam zadžovali. A v minjene 4 týdženách sú neznači v Budešine nieže 10 do 15 kubiknych metrov larikového dreva ze skladovanišča pokradneli. Hodnota rubizne učinja nieže 2100 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Na prinich klebowych wikach na czaroszym dniu kleba w Budyszynie jest so dohromady 8 pekarniów Sonie Wużyce obdzieliło. Mie z nimi bieżdy Martinec pekarnia z Woklec, a Richterec pekarnia z Kupšic. Kajż rekny rycznica w okresnego remyselnictwa są z prinim wudaczom klebowych wików jara spokojom. Ludzo są poskytk w centaru przy żytnych wikach przełszadery przyuzali. Napraszanie bie tak wulke, zo dobrach uwiacor i pekarja jeszcze raz potwory jecz, zo bych u swojej wudziłki też dalszym zajmowanym prezentować mogli. Sakska delegacja zastupery cyrkwi a krajnie polityki w obdzieli satelitny na konferencji w Brüsselu. Między nimi jest też przedseda domowiny Dawid Statnik. Przy rozmowach ze zastupnikami instytucji Europejskiej Unii ma hić o demokratii a o szkit mniejszynów w Europie. Cyrkwi wuzbychuje swoją zamówitość za dłożnostną związanost a za prawa nabożnych, socjalnych a kulturnych mniejszyn. Przede wszystkim w czasu polaryzacji a populizmu. Tak rzecznik Drzeżdżansko-Miśniackiego biskupstwa. Jezba ma wóz sakskie w europejskim dialogu skrócić. W Slepom zmieja w przychylnym szulskim lecze ci radone w 5. letniku a ci w 9. To praj wiesnonosta jak fundaczera na posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady. To jest wesela cywujcze un praj. W doreczeniu z komunami Slepo, Kruszwica a Biła Woda jakie rozsudy dojszło. Mimo to je wiesnonosta o tym informował, co prosi założba Amadea Antonia, kiż by niedawno kontrowersną dziwaniczku na szuli uotowała kubwaniszczowo wodacze. Gmina czeka w tym związku dalej na wysledki przepytowania policji. W obwuku Drzeżdżanskiej Remyselnickiej Komory je niemale bojca zawodu w naliczu spadowace w obroty przyzwiwa. Jenyś jeszcze nie, że Cejczyna ma aktualne obchodniskie położenie za dobre. Kajż ukaża z aktualnie studie ke koniunkturie, je to najniższy stał minionych 16 lat. Zakład za analizu je napraszanie miestnie, że Citysac sobustałskimi zawodami. Drzeżdżanskiej Remyselnickiej Komory przysłucha tu chwilu niecze 21 000 zawodów z 5 okresów, miastrym też z Budyska a Zorelskiego okresa. Turystyczny związek Łużyska Jezorina Sakska je broszurku Łużyska Jezorina Zauszych udał. Na 460 stronach steja bezbarierne puczowanie a potrzeby wszelakich skupin hostci we središću. Miestrum przedstawia w publikacji promenady, kotryż można też ludzie w koromnym stole bez barieru używać, przebywaniszcza, gastronomiju a dalsze poskytki. Broszurku można się zajmowani darmotnie skazać. A to ma nie piechu. Nasze powieszczek już możecie się też dalej domotnie na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR sobie obladać.
0: Wiedro.
1: W Budyszynie pokaza żywe slebro 12 stopniów, wuladamy mroczne na niebie, ale też słońce są równie smieje. Ale dżęca zmiejemy też wiele mroczelu z blakami, kaj sznytko równie są słońce raz pokaza. Po poniu są regionalne szwiele można, a wieczor może są też rimać, a żywe slebroty do cpiedzenca maksymalnie 20 stopniu.
2: Hej, wotladajo wot wszelakich twarniszczach, w okotrych sme szak czarażno nadrobne ju rozprawili naszych pojeszczach, tredere beży w obkadze, nam żadne aktualne pokiwy nie przedleża, tuż przyjmuj dobru jezbu do dżęsniejszeje sredy 4 męczyny, bo napustyt mich.
0: Serbski Rozwoz.

Apropos Knigge, akak masz so takle zadżarzecz. Ja nie wiem, jak so wam takle dżes, czy wiesz, no też wieszczyli, so dżens, niech i dżien to lat dużto, z toho poczarpi dżicze raz przespucz, wukodżujcze so raz pomieszcze, ludzo nie ladaja jenomu ani jeżo mieszwoci, abo sutaja jenoż da swojo szmuratka, gdyż sejdziś w busu, abo czahu, abo tramwajce, abo w miadze, abo na niekajkie wałce. Niedelraz sú so ľudžo aktívne a rade mesobu rozmoveli.

Switch, rozum mieć, do mój switch, do mój speech. Przez tu noc, nocy móc, zasakle przedstale móc. To je czwójka w usutaj, tu już lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacz, nem, że sam nasz świetny kraj nie świetaraj. Na ty biepak możu twarić, ty mi wyszły śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, hajsz tu je moja zebiera.

0: Policja z G.
1: Na przykład tole, wose było auto po kanulisu, mienione konstydzenia na parku aniszczu za dojezdżowariu pola Właszec. Audi A4 miesze hodnotu niemale 11 000 euro. W minionych 4 tydzieniach są nieznaczy w Budyszynie niedzie 10 do 15 kubiknych metrów larikowego drewa ze składu aniszcza po kanuli, hodnota rubizny uczynia niedzie 2100 euro. Potem, co su policiju hižo nedželu do Kozvu, pola budestecu, ali dobrachu zastojnice punžel večo znova tam ječ. Po ušem zdaču miješ 68-letne muž probleme traktor, vješče nadro zavodič. Kontrola vuda zajednaše sovo samsneho muža kajš nedželu, a vun bje znova vopite, test vunje se vjacač 2 promile alkohola vekri. Dunraz zavisčeh ju policistča klučiki traktora, so bih ju dalšim neskutkam zađevali. V noce na Punželu su so neznači v Kamencu při stadione Modžine do přikuskovo a napojovaho automata zadobič spytali, dopak so im neporadži, oni zaostajichu vecnu škodu nieče 5000 euro. A Punželu šipunju, to je v Vojerecach 260-letne kolesovo padno, muž so nezrani, zauvana policija pak zvesči zobje un piju, test vunje se nimale 2,5 promila alkohola v kri. Nitko zmije so 260-letne vopistva v vopkadžetla zamujič.

0: A jeszcze mam ważny dodałek. Lubię dzieci. Nam napisać, za czym dzieci w naszym chodanczku tun krocz pytaja. To jest to jedne. Runie tak ważne pak je, co wam dundak potem sobotu rano przechaczy, iż tu nie jenoś prawie uchudał, ale tu też mały darek dostanie. Potekim sobotu rano na podziwieczych dundaka w serbskim rozwosu nic zapaść.
1: Hodla? Gak? Što? Lexia, prosi so!
2: Za mnie prosu jenoš vodu.
3: Z abo bies?
2: Jenoš vodu prosu.
3: To sem zrozumiu, ale ma ona być z pruskaniom abo bies?
2: A nie. Za mnie prosu vodu bies vulikuje kisalinu.
4: Witaj, taj!
5: Witaj, knamaj, Lexio! Dobre ranie!
4: Što vaju zabiera?
3: Woko miknie, jenoš na ju snydań. Ale můžu si przedstać, co nudom temu namakamy.
4: Woda z abo bez, na przykład?
2: Dobra idea. Ja sua nie zrozumiu, co trzeba ludzo wuliku kisalinu we wodzie. Gdyż ja tak upryskacu wodu piju, mi nudom syzy we wodzach steja.
3: Pola mnie to zcyła tak nie. Ja ju lubuju.
2: Tuż, Lexio. Co możesz k tomu rec, co mi syzy bieża? Gdyż tajku wodu pił, a tady nie może dosztyje myć, a ani kuska ze syzami nie wojuje.
4: Jara dobre łopki dźbołanie. Potekim na wodu z wulikowej kisalinu każdy człowiek inak reaguje. Czy jedni reaguje przy piciu ze syzami, drugim tajka woda z cywa niczo nie uczyni.
2: Czego dla mi syzy bieża?
4: Dokelż wulikowa kisalina slinoki hubie abo nosu, hoj ja praju raz kusa, štoš dje jako signál přes nervove čare k slzovým žauzam a jim signalizuje, zo maja vočko škitač a šo jemu njetojace vupokač a nudom z čiva vodvěsč.
3: A to pola mě všo tak nevodbeži?
4: Nie. Tvojim slinokam voda s prskanjom najskere ničo ne učini.
3: Ali ja to s timi slzami tež znaju.
2: To sem čipna.
3: Tož mam ja vjedži, kus kvotreje peperonje, a do neje kusnu započnu mi nudom slzu bežeč.
2: To mi zase ničo ne učini.
4: Haj, jara rinje. Pak zneseš peperoni, pak zneseš vodu z vulikovi kisalinu.
2: Nitko vimoj. Lube Jack!
4: Dajtaj se snidajn ze svodžeč, kojždy po svojim svodže.
3: Lube Jack, Lexio, vo tym dobu šte kus přemysluvač. Zavšče z vodu a peperoni ušte kus experimentuju. Nejsem vidžel, co dava tajký zvisk me subu a vočemi.
4: Ha, nezabuč na nosniki při experimentovaniu, hej?

Ja, denn wielki spektakel przy Bismarckowym tormie Barkowach se przygotują ta boszańska powieściła noc albo bajkowa noc, co was lito se wycakują, to zgonioże żinca planas. Podcast w mniejszynowych rycach bużo dalszna tema, a to mogu wam już przerazić, te keserski se tuchylu przygotują. Powieści czekają na was, a przeglednijmy z wami te keszczy do nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. Co myślim, aż se zase upaśio westeś przy radiu.

Ja, ach zum Guslovasch, to są moim już ogroniwa. Serski ludowy ensemble przygotuje się na Borszańsku powieściu noc. Nasz spiwar Michał Cysz, jo już obguslowany na drugi part, a potem nie dany Pereira z spiwa, a pen zjemy osobu do majkowego świata ensembla.

Czu Wużyca to jo projekt z ideowego ubieżowania zawożby za serski lud rydz zwizujo. Ciel jo podcastowa seria k mysterioznym, kryminalnym, aber te gemütiskim czojeniam Dolnej Wużycy w Dolnosarskiej Rydze. Producenty Dolnosarskiej Kulturnej Akademii a umiorskiego kolektiva Santa Cristina trebaju za to waszu pomoc. A to wasze czojenia w legendach, w miestnach, żeż z ulicujo, aż jo se tam raz nieco czojewo. W fenomenach, ako nie daju se rozkładowasz, die to szo czojenia z Wużycy z regiona bysz. Dolnosarska Kulturna Akademia caka na wasze listy albo mailki najlepiej net we Sarskiej Rydze. Na webboce czu luzyc lauzyc.de namakajoszo dalszne informacje.

0: Majske Bome, naše redne majske bome, ako šuži stoje vejsach, te stoje teke v fokusu novego udaša našego sarskego tyženika Nove Casnik. Při telefonie jo redaktorka Jill Frances Ketlecoc. Jo to pšauje, Jill?
1: Jo, to jo celé pšauje. A ja mržam šake uzviknuš, na příklad jadnliš artikel s rednymi fotami, ako dajo redne zašišče, tematiziruje stajanje majskega boma v Roše Lipa, v Brkovach. Jo, azo žiši su tam pičku v fokusu, a ovace azo redne v drastvje su stajali majski bom napšikvat v Popojcach, v Radušu. A zajemno jo to teke v Zaspach, tam boni napšikvat uživaju či jabrje za stajanje majskega boma, maju vsebny princip, a zato se stara přecita tamna okňova obora, a vni sveše letosa teke 100 a čižašča let, ako južo obstoj tošta obora. A ga se ten jubilej sveši to teke citašo v toštom artiklu v Novom Casniku. A se ve njefilujo na našema bokoma z majskimi bomami ten plakat ešte raz, no, za ubežovanje, ako ugotujo tej domovina a my, Nový Casnik, my pytame najrednejšo majski bom, tam maša ešte tu informaciju, až do 7. junija možošo vaše predvožki za to bude daš.
0: Mimo majskih bomo, co šo ešte uzignuš?
1: Jo, pre 16 letach ako okresný Rašc, jo se Harald Altekrüger predal na zaslužený úmenk, a tož máme jeden ceotematický bok v toštom Novom Casniku. Jo, kak jo to bylo při rozšoknovaniu, ven jo se teke zapisal do cestných knih v okresa z Previanusa. Jo, náš host Adam jo pilný byl a jo povistčí z okresa z Previanusa zezbíral teke nastupajúci novú ušu šulu ve Drevku a ustajencu ve sérských drastvách, nem to ve okresnom domie.
0: Jo, ja si myslím, až nejocome převiele přeražíš ako přece. Jo, to tak?
1: Aber ja, nichts przewiele. Na dwie rzeczy by się pokazała. Na przykład, nie co my tylko skomożysz, jeśli rozprzewisz w wzajemnej konferencji, jako ja się wytmiła 24. aprila w Lipsku, żeż tu serbsko-gelijskie zwiski w Lipsku zmocnili, a ako druge, możemy jeszcze pokazać, ja, na przykład na jeden niemskorecny artikel, Strizo, das sind wir alle, petoschtem Motom, jo Konstanze Kuschitz pisała, w strejażojskim tradicijskim towaristwie kęsch zwieszi swój ciżasty burstak. A netco som ešte zabyła na to pokazać, jo sme mieli na redakcijskim końcu wielku techniczku havariu, a to godla mieniej casa za korektury. Jo lic jo tam wiecej z mylką, prosimy we wyda, że to jo dla tego było, aż sme mieli taką havariu.
0: Mhm. To jo była redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik Jill Frances Ketlecoc, ako jo nam te temy nowego udesza przedstawiła. Jo pędzicym ešte rednu srodu. A až to přijde cego raza.
1: Jo, až to přijde cego raza.

Chcemy Wam doradzić wanderowanie we szczytanie natury, szczytanie przyrody, plabuce na we bliskości nowej niwy. Założba żywizny Wildnis Stiftung pobituje nito około tamnego garskiego jazora przez QR-kod drogowania teke we dolnosarskie rece. We polskie, niemskie a engelskie rece jo to już do tego można było. Miasto drugim zgonio szosho około obydlariu żywizny szykne drogowania żywizny jest czaszki startują na wantorowańskim parkowaniszczu przy garskim jazorie w Bucynie. Więcej informacji namakajosz op www.wildnisstiftung.de.

0: Kuschitzinja.
1: Kwesem a wesem jase temu narodnemu dniu gratuliere jome jinsa uczobnia, a to wam luba Helga Luskova z Brizoki. Przyjaciółki, przyjaciele, wejdźcie.

snieje domovinske kupki se psi zamknus najlepšimi žicenjami za psilce živenske leto. Zdrovje vam žica gluku a deremeše. Ojo vaša cesna štucka v slepjenski sarske rece.

Ja, denn wielki spektakel przy Bismarckowym Tormie Barkowach se przy gotują ta boszańska powieść czuła noc albo bajkowa noc, co was lito se wycakują, to zgonioża żinca planas. Podcast w mniejszynowych rycach buża dalszna tema, a to mogu wam już przerazić, takie serski se tuchylu przygotują. Powieści czekają na was, a przeglednijmy z wami takie szczyto nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. Co myślim, aż se zase upaśio westeś przy radiu.

Czu Wużyca to jo projekt z ideowego ubieżowania zawożby za serski lud rydz zwizujo. Ciel jo podcastowa seria k mysterioznym, kryminalnym, aber teke mytiskim czojeniam Dolnej Wużycy w Dolnosarskiej Rydze. Producenty Dolnosarskiej Kulturnej Akademii a umielskiego kolektiva Santa Kristina trebaju za to waszu pomoc. A to wasze czojenia wo legendach, wo miestnach, żoż su ulicujo, aż jo se tam raz nieco czojewo. Wo fenomenach, ako nie daju se rozkwadowasz, die to szo czojenia z Wużycy z regiona bysz. Dolnosarska Kulturna Akademia caka na wasze listy albo mailki najlepiej net we serskie rece. Na webboce czu luzyc lauzyc.de namaka jo szo dalszne informacje.

0: Майске боме, наше редне майске боме, ако шужи стоје весах, те стоје теке в фокусу новега удаша нашего сарского тюженика Нова Цасник. При телефоне ја редакторка Джил Францис Кетлицойц. Јо топ шаује, Джил?
1: Ја, то ја целеп шаује. А ја можам шаке узвикнуш, напшиквајт јаднлеш артикел с реднеми фотами, ако да ја редне зашишт тематизирујо стај Janja Majskiego Boma w Rosze Lipa, w Berkowach. Ja, also dzisiaj są tam pićku w fokusu. A o tej, also rytnie w Drastwie są stajali Majski Bom na przykład w Popojcach, w Raduszu. A zajmne ja to takie w Zaspach. Tam byli na przykład używają trzy jabrie za stajanie Majskiego Boma. Mają wysypny pryncyp, a za to se stara przecita tamna okniowa obora. A wyni swieszy leto sa tyge 100 a 30 let, ako już obstoj tożta obora. A gase ten jubilej swieszy to tyge cytaszo w tożtom artyklu w Nowym Casniku. A se wie nie filujo na naszyma bokoma z majskimi bomami ten plakat jeszcze raz, no, za ubeżowanie, ako ugotujo tej domowina, a my, Nowy Casnik, my pytamy najrytniejszy majski bom, ta masza jeszcze tu informaciju, až do 7. junija možošo vaše predvožky za to byte daš.
0: Mimo majských bomo, co šo ešte uzvignuš?
1: Jo, per 16 letach ako okresný rašt, Josse Harald Altekrüger predau na zaslužone umenk, a tož máme jeden celý tematický bok v toštom novém Casniku. Ja, jak ja to było przy rozszoknowaniu, wenn ja se tego zapisał do cesnych knik w okresa Sprewianysa. Ja, nasz host Adam, ja pilny był, a ja powieści z okresa Sprewianysa zezbierał. Tego nastupający nowu uszu szulu we Drełku, a ustajeńcu we Serskich Drastwach, nento we okresnym domie.
0: Ja, ja se myslim, aż nie o co my przewiele przerażisz, ako przecy, ja to tak...
1: Aber ja, nic przewiele. Na dwie rzeczy by się pokazała. Na przykład, nie co my tego skomożisz, jeszcze rozprzewisz w wzajemnej konferencji, jako ja się wytmiła 24 aprila w Lipsku, żeż tu serbsko-gelijskie zwiski w Lipsku zmocnili, a jako drugie, możemy jeszcze pokazać, ja, na przykład na jeden niemskorecny artykel, Strizo, das sind wir alle, per toschtem Motom, ja, Konstanze Kuschitz, Pisała, w strejażojskim tradicijskim towaristwie, kęsz zwieszy swój ciżasty burstak. A netzo sam ischi zabyła na to pokazać, ja, sme mieli na redakcijskim końcu wieliku techniczku havariu, a to go dla mienie casa za korekturę, jolic jo tam wiecej z mylką, przosymy wywyda się, to ja dla tego było, aż sme mieli taką havariu.
0: Mhm. To ja była redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik Jill Francis Kettlitzoyc, ako ja nam te temy nowego udarza przedstawiła. Ja pędzicym iści rydnu srodu, a aż to przyjdzie raza.
1: Ja, aż to przyjdzie raza.

Som coś som gschutagasch bom zinim. To coś ważne jo jo spiwała Lara Hushok wet ryszybyskiego zisiecego musicala. Wytosz tam zmysle, miesza przełsza redne wet podnio, a spedobne wiacor. To bym życa Ania Kochoj-Czwarcowa.